Sto Alioha Przyciebie ukaz Dawaj suna Widzisz I z Moskwy bieżol Nieki jeretik Gryśka trepiew Znajesz li ty eta